dzedze ni makole refuma na swona ingomu ana hi nikona ku lava rata mabatsongwana matlanga indlela ta masiku na lawa.